sɛ ɔyɛ wiase adamfo di na wɔ sɛ ɔnyankopɔn tamfo mania ɛto bɛgyina wɔ ayɛ pon

mnie. Wiecie, jak żyła Jampo, jeśli mało na Jamał. Everybody wanting ya, want you.